aka one uyire ene oma ewo yesu demon yebon pa ewo yesu kristo demon erwade nana ya one ne kunni ma afiata one ukunni ma kwaje simon one uyire ene oma ewo yesu demon yebon pa ewo yesu kristo demon rosu ne